pale kushetate pale kuonela kona penda sikia nyimbo za vile deja utakutana na Adalbert Baruti pale najua pembeni pale wanamuita Dechu ambia chiba chiba su bafate bitu bien.